0: No a za te litje nam dženca rano tež Mati G-Smoke, vun je džencniši rajnči redaktor, a Matuš, pretač sme na po za nas pojesče, tu hišče temu obšelatko. Dobre ranje, Matejo.
1: Dobre ranko vam. Haj, vo pohodach a nahodach poveda vam doktor Sonja Vilkova v rečnem kučiku nedom viace. Potom sme vam zaso naše novostče v obrazach vozevili. To vidiče, kak je serbska močina v kopšine konstidžina mjestrujem traktory čahava, ke v ubeđovanju Power Serbia, dovolstva Pauk. Dalej sme pobyli w Zejcach, gdzie są konstytucja wesny jubilewa swyczyli, ale też z Rubelczyc mamy impresję, tam szak miachu ekumeliski dworowy swiedzień. A w Hodziu tam hotuja się też na jubilej wopstacza, tam niż je coke, to mamy niekotre impresje. A jak to popromie, gdyż plaujesz doma kokosze, kaczki, a nukle sam, to chcesz Benošota wiedzieć? A ja sam pobył wczoraj w Piskecach, tam by prynia stacja mediowej tury Studia Liszka, a to chcesz sobie zaraz wobladać.
0: A wieso nam też w tym rozprawiesz, wiac w tym słyszycie tu pola nas za Hodzinu.

krótko do na po 6 je 4 mienčiny dokładnie jeszcze mamy. Potem słyszymy Mateja ze serbskimi bojeszczami do tutego dnia. A tuta bojeszcze nas wczera z dnia tak rec przełodziała mianujcy, co je w USA country spiewaka Dolly Parton zemriła, starobie 8, 10 lit, po krótki, ale dola silnej korosci, tak medie zdziela, ona je tak rec queen country hudźby, po tutem hezwe je w USA, po całym switche, znata miestrujem szako, miejsze tituleka jest Jolene, albo I Will Always Love You, kotrusuju, wosibie wuznamenili.

A ty wüsst, że dżęca pereni zaso, kocisz swysza serbsko hućbu, mjez drugim tute titule dżęc rano swyszimy jako prynie. Z wietrom do słońca poda so z nami Monika Klesec. Bo spodziewnych zaczuczach śpiewa skupina Kontakt. A bosy kroczyć, możecie z Walbogu wałżyć. Wszystkie tute tytule czekają na nas, acz do siedmich. Nietko pak najpierw raz słyszymy Anke Lautenbachec, z potem wiem, co się stało.

0: Hajde, še niče kempingu, mobil vladače, potom dremesli če zavesče, prinjotnje na dolniku. V Pjeskecach pri športništu pak nemijahu čera a začeravšim dolniku, ale medijovih pedagogov s hostčom, a to runje takim kempinguem mobilu. Z kemperom a transporterom je se menujce studio Liška ze Smerdžace po serbskih sach, no haj popuču dojevo na medijovu turu. Matej Čisvok je tam čera sobu pozastav.
1: Ale moc samo tam ni.
2: Michał Cysz sedzi runie we transportoru a so rozmówia. Przy tym je na wobrazu celiczaka widzieć, jak so serbski rieczany tekst synchronie do Niemczyny przewozi. Ze zajmowanymi oczymi woblada se to wjesnan Mirko Smuak, iż je podżogłanu we mobilnym medium kempie pozastał. Wun po swoim wopecze też troszku mudrisza dalej nuszkuje.
3: Ja sam był na jednej zrumie dziś na Woklecach, a tam się przedstawił quasi jeden skrypt do podcasta się ułożyć. A to sam się prosił, hej, w niemieckiej rzeczy to zawsze można, jak upadę w serbskiej rzeczy. Ja sam nazwał po dobre pokywy, quasi jak możesz to zacząć, albo jak możesz to dzieci to pomóc. A ja sam musiał, to jest dobry start, a oni to sobie zobrazali, ja sam musiał to może przychodzić, że byli serbskim dzieciom pomóc te teksty z tego podcasta zmienić, a to by zaspanu quasi nauknąć.
2: Dalsza zajmowana żona je direktnie skupnicy do Pieskec przyjęła.
4: Ja chcę do Netto app mieć. Ja jestem panczyca boja, to są mnie prasze, ja taką app mam. Ja prajach nie. Nasze mi to nieczyna. A da się ja muszlach. No i nie ostało, tu dzieńca się. Super, ja żyjeć.
2: A w dalszym bezradnym wopytowariu tury powieda sołudziowacza studia Liszka Stefan Gedik.
5: Dzieńca na przykład ja nie chcę bo, a tu nie co mieć. To MDR Serbia, bo nie wiedział, jak a co, a jak to funkcjonuje, a on chce co ty wiedzieć, jak on tam jedną huśbę poskać może. Also, smo ją pomali, smo prali jo, tak, może, also, smo ten app quasi, bo on Roman Dzidyle czawali, a potem smo ten pokazali, jak to co funkcjonuje, a cyle we sobą.
2: Se media odkrywacz, a wóz pytać. To z tej jednej dwaj aspekty. Michał Cysz, k dalszym czerziszczam.
1: Prawdopodobnie ta wóka, a ten dziet, też nam nie są tak prawie do saka szli, a to dla tym pospyt nic oczekować, że one k nam do budyczna się dojdą, ale że my so podamy napuć w odwiesce, kwestce, a spytamy tam, also, z naszą widać jara jedno repraszenie, w odmocz, a im pomacz, se tyś sami nauknąć problemu w urysać, to jest tak, jak tu ten wersz, gdy mieliły kompetencje, gdy się nieco nie obkniżu, z wodkę dostanu ja pomoc, skoro może się opraszyć, tym bardziej zasprawiam Agatu na przykład.
2: Wod dżęsniša stoi tej mediju i mobili w Nebelčicach, a też we Wotrowie, a w Rożynče, w oni jeszcze pozastaniety.
0: Matej Čisvok, poby čera Pieskecach, tam je so medijova tura studia Liška zajiva. Medije doživič je vúspetač a sobučinič, je hesvo ture, a kajše Matej nam runie hižorek, dženca džedale, a to Nebelčicach, od rania dživečich do napuštrioch.

Prodko po cibilki, nasudemie 6 godzin, 6 aż 43. A tu już so dżęca raz praszymy, hać stresu knieżko jo zalszwych lidstotkach tyż szkotowali. Czera znamieńcza jest o duch karty placarju rozprzestrzył knieży atmosfery tak rec nesvačidle. Jetuše 8. goło serbskoho seniorowego szkota jest o ta menuce czera knieżym dworje wurało. Kral tak rec by czera witenczan mikwałsz zahon, kotruż se čerošu dňonu partiju tak rec vúdobu z 2806 a postadepkami a druhé miestne v obsadži čera Uwe Ziegler, ktorý štremieše niečo 600 depku menie a to by ešte krotko před Manfredom Hörofom, kotruž v obsadži čera cíče místno tutie partie. Cukonem hodnočeniu je dále Herbert Kretschmer na prvním místně a to zníma de 20.000 dybkami, 19.714 měnujce cilku nesu, Mikvoš Zahon, čeroši dobyča, je potom z nekak 2.000 dybkami menie na druhým místně cukonem hodnočeniu. Přichodné škotové kůl, to můžeč si již raz zapisać, te wura jeso kunz septembra 9 a 20. minuce pola Karstena w Pančicach Kukowie.

Sedom posedmich je a ja znaju wotmowu na to, kotre tituly nas dżęca rano iście wotczakuje. Tole je nam hučbna redakcja sprzyjotuowa. Schlager Franka Wesele dżęca rano słyszymy. Do niebie ladać możemy z Bożynu Biaszec. A dziś Isztwan Kopila ma za nas rańczy postrów. Wszystkie tutaj tytule potekim pola nas, hacz do osmich zwyszycie.

0: wszystko ma swój czas, tak też nasz rieczny kuczik Jensa Sredu byl na 8 z doktor Zonią Wilkowi.
1: Rieczny kuczik w serbskim rozwozu.
2: Lubi przyposłuchario, znajecie rozdziel mies porodom a narodom? Poprawom dzie wo samsny podałk, dzieco przyjdzie na świat. Ale je tu rozdzielna perspektywa. Dziecko so narodzi, a to jest początek jego żywienia. Mać pak dziecko porodzi, a to jest proces, kiż wuspiesznie zakończy samodruosć. A to wejdzie też k odpowiednym rozdzielam przy wużywaniu substantywu porod a narod a jeju wotwodzienku. Tak bychu niedawno rozestajenia wokoło zaurenia porodowej stacje kamenskeje korunie. Nie możemy tu ryczeć w narodowej albo narodnej stacji. Mać pak je po porodzie wyczerpana, ale zbożona. Na drugim boku klinczy trochu dziwne, gdyż rekneme, że je nichtu od poroda slepy. To je, jakoby mać przy porodzie swojego dziecka oslepiła. Tuż prajmy raczo, że je człowiek od naroda slepy. Drugi je od naroda budyszan, a człowiek ma od naroda hać do wysokie staroby wuknyć. Časopisu Mačice Serbskeje pak sem namakała provokantne přisłowo. Štuž mazuch je od naroda lošt do nerjada vopkova.
0: Tobie dženstniši riečný kučík s doktor Zonju Velkovej.

Das hat Schminchino Donna Povosse mich hier. Hi, a nasze nowostcze we wobrazach. Też jako kiwa ja wam kujże tydzień sredu tu pola nas, a tyż tutun tydzień mamy tuż za co impresję toho, što się na polu kultury a polityki Serbach takle zajszwym tydzieniu ważne było. Kunstdjenja hat unschak bier bänen es es weh djenja mis es biwa matisch so hutschbu. Dag so seetzach schischt sto ab becher sodam des hat schlittne wobstatsches hüsswitschili. Nischta kilometro dale so banschitzach kukowir. Damnische kommunikatsiske arenie na swoibne swijin pscheprosseli. A sasa nischta kilometro rutschos mir budeschin. Mienuitze gorbschinje so modostni wubidjubanje Power Serbia was rodzili. Schutze wotam smy impresje na romadzili, ale pokukniemy też jeszcze raz do Rubielczyc, gdzież su ekumeniski dworowy Svijin sobotu svijili. A w Kamieńcu tam szak wabia. Karusele, autoskuta a cokorowa bata na tamniszu borsć. Hiszczać do jucyszego juzwicza, a my mamy wiedzieć też krasne impresje miestrujem w szulerskim czawu bunżelu z miasta won na borsć. A też w chodziu, gdyż hotuje są na 900 apostate w obstacze tamniszie cyrkwie, sme pobyli. Toszo widzicie wotnietka na naszej internetowej stronie, a naszej app MDR Serbia pod hesłom Nowostcze we wobrazach. Klikcie so tuż na kuźdu patras nuc.

Stuisch, rano z kolesom na dziubo jeździt und das neue. Gust deszcza, żaden problem. Gust witzika, wużadanie za sportu zu, hej alle grupy. To weselo a entuzmiasen za koło kunci, a to poszem zdaczu tisz pola profiu tak je. Przy spaniski koło jezbie dosta so bunżelu nieczy 180 kolesowarskich profiu wokoło superstara Tadeja Pogacara do mocnych grupu. Sportuce pytachu spontanie szkit w hotelu w francuskich Pyreneach. Sobudziewa czerio a hostiu te stiachu poprom przypuczu a pohniuachu sportuce jako so niewiedro zapocza potom pak wiezo durio hotela a garaże szeroko za sportuce woczyniciu. Prini, tady Pogacar, giwasze potom kolego z Maja do hotela założyć. A tak by to też w telewizji widzieć, tak po takim wobrazie spunżele, a što nitko, haj kolesowario, te dostachu tam trynia a napoje, a za to sudasz naposledk nitko też za hotel kopicu, 5 wjezdowych hodnoczeniu w internecie, między drugim też emt wod runie tutich profiu, oni między drugim pisaja perfektne miestno, zabychcze so przed grupami skuali, a podobnego top personal, szo to su po takim pohodnoczenia profiu. Cool, by to wiezo też za hotelowy personal, a wiezo też za hostci. Profio oczyniachu selfie, dawachu autogramy, a rozmowiachu so przede wszystkim też z cipnymi dziećmi.

Krótko do cybielki nałosymie, a tu mam za was niekotre pokiwy. Budyska mieszczanska rada, ta zetka so dżinsa od popudniu sztyrioch, to su też wiezo zajęcy znuła na posiedzenie mieszczanskiej rady proszeni. Jutze skadzuje so też kruszczanska gmieńska rada, a to wieczorna po sedmich gratuni woniowie w oborowych horkach. Pohodzine pozdyszo zetka so gmieńska rada Pančice Kuku, sedmich potekim w auli Szule Čišinského. Dženca kajštiš jutze přinje se studio Liška medie na serbske se a to od dživiečich do napuštyrioch je to poskytk zaušitke staroby mali kajštiš vulce su tam prožini dječi šulerjo starši a seniorojo. W projekcie nadrobniejszo rozprawia nam na dom jeszcze Matej Dziswałk. Jutze zakończy się Kamieńska Borszcz. Na po 2 maj w uczanu z miasta, a wieczor na po 9 so do Swiedzińskiego miasta jeszcze raz na urocza zaczanu, z czuje potem narzecz mieszczanosty a koncert orkiestru. Darliwa Žiuka je jutze we Vazu prašena, od cioch do šestčich tamniši vyši šuli možeče kredarič. A posledni raz leca ste prošeni na lečne kino do Strože do tamnišeho biosférového rezervata, a to Pjatk z tragikomediju Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, kino velečo večo vosemich Pjatk zakonča.

0: Mit som wiesisch, so wenn novem zasniku ten tüschen pischu, a sato som ninto telefoniskis wesana ses Chefredaktor ku Katalin Poratzkoitz, dobre jen do redakzie.
1: Na, dobre jen.
0: Ja, dobre jen. Ja, so da ja novego plavas ten tüschen.
1: Ja, nur Schulskelito, jo, zur Sache, piwa, w Bramborske, zur Schu za starszych, ugniko, schedna witz, jo, za nuatsko, nieco zelle wissebnego, w całym kraju, jo, ci adwaja schatisat, zisi psichwa do prednie redunie, a z tym, jo, se za nich, Sache, piwa, nur wetrisk, żywienia. As my ogledali do serskiej Schulu, w Janscholzach, a żyloje, aby zgonili, jak jo było zaszulowanie tam, a z nasz licu byli miazy zachopienkariami teke zisi serskie oblacone. To zgonio szopla nas.
0: Jo, a mimo szulskich temu, co dajo wacy?
1: Also w Janscholzach jo wiele los było, jo wiele se stało w slednym tyżyniu. Tam su Triadu w Sersko-Niemskim Domu Niskim Muzeum na przykład no Ustajeńcu wytworili. A ta tema Ustajeńce jo już pokazała na kulturne wieraszkę nieżelu na dujarski świeżeń tam. Przeto dają informacyjskie tofle w muzeum pogled do miastem pisz a 20-letniej historii tego świeżenia. A dujarską muzyką są megali gości pytom na małej wersji dujarskiego świeżenia z tymi kapałami na cerkwinnym dworze tam dożyłeś.
0: Okej, okay, ja szkoda, aż tu nie możesz w czasniku pen słyszasz dasz, to pak my, bla radia myżomy. Genau, a...
1: Aber wir machen to, aber...
0: Ja, wir machen Janscholzke, Dujarske Musikante, wir archivieren sie wir.
1: Na, fein. Ja, alle wir machen Tage nicht so, dass wir schon wiesisch, a deutsche wiesisch, to ja Tage, druga Seimnostka, Tage z Janscholz müssen przydasch. Dokulasz, ja mam nie to przeszanie. Wir schon sobie przedstajasz przy piwo, piszu, serskuriec, nauknusz?
0: Also, schim witze piwa, schim lepje, nee, wem, teuer jort.
1: To alle jort, also, na psikwad u Labscholz, aber we konsumje we Janscholzach, kastecke, we jeloje, we geschen zu Nordstern, dostan joscho psi kasanju piwa, piwo we pedwoschki, also taki Bierdeckel, na kötterasch su serske Spruche napisane, se wir teke na drugem Botze we Niemske Rätze. To su take Spruche ak jasi wizim, jasi swyszym, abo pi braciko pi, a take wiecki. Mm-hmm. A kto za tym stütze, to jo jaden Projekt, to zgönio scho planas w aktuellem Udaschutzasnika.
0: Aha, a dwojo rätznost, also ustupu jota hyszci hynzi.
1: Ja, hynzi dajo teke dwojo rätznost, a to wyżiła dwojem kusu, niemski im Band der Mittagsfrau, aber serski w Mützach przespodnice. A to jo żiwa dwoje kus, kennsch mezo scho wiesisch, w Ramiku Museo w Chnotzu, a to w Drioku, a w Leszczańskim Münnie.
0: Aha, ach to tam grajo?
1: Tam grajo Stefanie Masnikowa, wona pochada z Żyluwa, jo grajarka, a ja, synchronowa pojedarka, a wona se zabiera se rozestajio ze swoimi serskimi korieniami, also ten kus jo teke czoszku autobiografiski jo wona nam przeraziła.
0: A to šo cytamy pen w nowym czasniku, to bużo zajmne, wet wiczego maszo jen w postowych kaszczykach, abo w dżincajsznego jużo online. Ja som powiedała ze szefredaktorku Katalin Poratzkoitz uczomny żyk za szyknete informacje.
1: Przosem, a życzymy wam tam teke w waszej redakcji, a teke szyknem przysłuchariam redne tyżin.
0: Uczomny żyk.

0: Jožo vet leta 2000 stery przewiežo Rěcne centrum Vitaj v Hošebosu umiejske ubežovania za předšulske a šulske žiši. Teke letosa. Na przašovanie su rozpozvali jožo v aprilu a za žišonje jo był tema instrumente a za šule džungel. Predne projekt za žičonjo jo se južo ugodnošiu a mytoval. Maria Ilikovska-Winklerova jo se zatem obgoniva pla iniciatorki a zagronite Katrin Lehmanoitz.
1: Ten cíl jo, až my našu rednu dolnosrbsku red dali dávame za žiši, za modostnus. Togodla ja činim také redzne projekte.
2: Groni Katrin Lehmanoitz. Letosa so stojali muzikove instrumente v fokusu.
1: Sme kšeli vežiš, kotere instrument by žiši raži kšeli graš.
2: Format plakata njejo bil pestajone.
1: Kak velike te tvorbe su, jo popšom šojatno, svečiko me dostanjome vod mavir, taki astyri vopjeno, a vod kupki, v taki vanicenje teke take kupkove pšinnosk, to jo pon, jo, veliki plakat.
2: Objelili su se styri žišovnje z dogromady či a čižašća žučami a gricami.
1: A to jo była žišovnja Vošajnske v Robliki Nova Niva, žišovnja Tyca Ohoza, Vitaj žišovnja Vila Kuntabund Hožebus a žišovnja Vichtiland Dežno. My sme či a čižašća jednotlivých přinosků dostali a či kupkové.
2: Kak a s cim žiši plakaty ugetuju, to jo było im przewestajone.
1: Te žiši su s fazerakami, barvikami melovali, ale dvetegi oni su teke urizali, obraze a nalipali je na vopjenjach a su pon také čojenko kreirovali.
2: Plakaty su ugetovali žiši v starstvě 4 do 7 let.
1: Ale su teke hotove žiši v starstvě 8 let sobocenili.
2: Katrin Lehmanoitz jo była wielkim spokojom z obdzieleniem, ale také z usledkami žiła.
1: Na kuste pad, myśmy przeci gluce gaszte wodkowali, a wodkowali mają czas z žišimi taką temu przepowiadasz, o co to poprzem żo, a pen diety žiši nieco se umyslisz, albo nieco kreirowasz. Ja są klucna, aż oni są tak angażirowane.
2: Kradu dobru idejku jo miała Katrin Lehmanoitz za uzwolenie jury. To su młodostne, dokulaż weni mają inakszy przystup ako dorościone.
1: To jest Juna Rusztajnoitz a Johann Schmidt, a oni wugnioty na Dolnosrbskim gymnazjum je Hożbus.
2: Mytowali su se na jednom boce tylko jednotliwe žiši za zapedane użyła.
1: Jo, predne miestno je dostava Paula ze žišovnje Vichtiland Dežno, ona je rednu flétu namalovala a togodla ona dostanjo nento teke ako dar flétu. Až ona može pon net doma, to kraše zvucovaš. Jo, a ta Paula jo vystarstve od či do 4 letnih, razum imamo všako rake kategorije, a v kategoriji 5 do 7 letnih ma predne miestno Anna Luise ze žišovnje Vošajnske v Robliki Nova Niva. Ona jo sama sebe namalovala s fidlami. Ja, ona dostane jo také ku veliku blokovu flétu a knikve.
2: A na drugem boce su se mytovali také celé kupky ze žišovnju.
1: A huma ti predne miestno žišovnja Tyca Ohoza a Vitaj žišovnja Vila Kuntabund Hožebus. Ale druge miestno ma žišovnja Vichtiland Dežno, ale všetne dostanú také perkusíne set, až oni mogú skromatne muzicírovať v kupce.
2: No, přesto se zavište jaselie vesebne také vetkovárky, každé instrumenty uprobírujú a grajú šikne zgromadne na biaduach.
0: Jo, to zavište bužo ten redný koncert. Maria Ilikovska-Winklerova jo se obkoniva pla Katrin Lehmanoitz za úsledkami umiejskeho mölovajnskeho ubežovania Rěcneho centruma Vitaj za žišovnje. Ubežovanie za šulske žiši pod motom Pojščo do džungela se teke skoro ugodnošio.

0: My chcemy wiedzieć, co w nowym czasniku ten tydzień piszą, a za to są nieco telefoniczki związana ze szefredaktorką Katalin Poradzkolc. Dobry dzień do redakcji.
1: No, dobry dzień.
0: Ja, dobry dzień. Ja, co daje nowego plawa z ten tydzień?
1: Ja, nowe szulskie leto już się zachopiło w Bramborskiej, coś już za starszych uczniów, żadna wiec, już za nowacku nieco cele wysobnego. W całym kraju jo ci odważasza tysać dzisiaj przyszło do prydnej redunie, a z tym już za nich zachopił nowy wytrysk żywienia. A smy oglądali do serskiej szulu w Janszolcach, a żyluje, aby zgonili, jakie było zaszulowanie tam, a z nasz licu byli miazy zachopiankariami takie dzisiaj serskie oblacone. To zgonił się dla nas.
0: Jo, a mimo szulskich temu, co dają wacy?
1: Also w Janszolcach jo wiele luz było, jo wiele się stało w ostatnim tygodniu. Tam są środu w Sersko-Niemskim domu Niskim muzeum na przykład nowe ustajeńcu wytworili. A ta tema ustajeńcy jo już pokazała na kulturne wieraszkę nieżelu na dujarski świeżeń tam. Przeto dają informacyjskie tofle w muzeum pogled do miastem pisz a 20-letniej historii tego świeżenia. A dujarską muzyką są megali gości pytom na małej wersji dujarskiego świeżenia z tymi kapałami na cerkwinnym dworze tam dożyłeś.
0: Okej, ja szkoda, aż tu nie możesz o wycasniku pen słyszasz dasz, to pak my, bla radia, myżomy. Genau, a...
1: Aby my masz o to, abo...
0: Jo, my mamy janczolskie dujarskie muzykanty w archiwie, se wie.
1: Na fajn. Jo, ale my mamy takie nieco, coż myżosz o widzisz, a dożywisz, to jo takie druga zajemnostka, takie z Janszolc musim przydać. Dokulasz, ja mam nie to przeszanie. Myżosz o sobie przedstajasz przy piło piszu serskuriec nauknąć?
0: Also, czym więcej piwa, czym lepiej, no nie, ja nie wiem, to ja żart.
1: To ale żart, also na przykład u Lapszolc, albo w Konsumie w Janszolcach, kasztekę w Żyluje, w Gęszczyńcu Nordstern, dostaniesz przy kazaniu piwa piwowe podwożki, also taki bierdekel, na któreś są serskie spruchy napisane, sobie takie na drugim boce w niemskiej ręce. To są takie spruchy, jak ja się widzim, ja się słyszę, albo pij, braciko, pij, a takie wiecki. Mm-hmm. A kto za tym sztyce, to jeden projekt, to zgoniesz dla nas w aktualnym udaszu czasnika.
0: Aha, a dwojoryczność, also ustupują ta jeszcze hynży.
1: Ja, hynży dają takie dwojoryczność, a to w żywadłowym kusu, niemski w bandę mittagsfrau, albo serski w mycach przez spódnicy. A to jest żywadłowy kus, kiedyś może się widzisz w ramiku muzeum w Chnocu, a to w Drioku, a w Leszczańskim Mynie.
0: Aha, a kto tam grają?
1: Tam grają Stefani Masnikowa, ona pochada z Żyluła, jo grajarka, a ja synchronowa pojedarka, a ona się zabiera, się rozestaje ze swoimi serskimi korieniami, also ten kus jo takie czoszku autobiograficzki jo ona nam przeraziła.
0: A to, co czytamy pen w nowym czasniku, to bużo zajmne, wytwiczego maszo jen w postowych kaszczykach, albo w dżincajsznego jużo online. Ja som powiedała ze szefredaktorku Katalin Poradzkolc uczomny żyk za szukne te informacje.
1: Przosem, a życzymy wam tam teke w waszej redakcji, a teke szuknem przysłuchariam redne tużin.
0: Uczomny żyk.

Pytasz, Anna Makasz, Jakie Schwarz, Joho Spiwał. Zachopięk Schule, jo tema naszej muzyki tyżynia, a spio szkola, szula, ukraińskie grajaki a spiwaki Anna Trincha, jo direktnie zwiezane z ukraińskiej telewizyjną serią Zamożinu ze samskim mienim. Spiwaka sama, Anna Trincha, statkuje sobą w tej serii w jednej z gwonych rolu. Tekst spiwa szula, ulicują miazę drugim. Slietne minute, a kuszty żo swoju drogu, po swojej potajemnej strzaszce, żożce spłoniju jego cuwania. Nieco pak nas szykno zwiezują, szulskie korydory, dopomniesza na wiasyle, prydnu lubostcz a starostci.